Ale ty już mnie nie siekmy. Szybki na strach. Kołki nie już a pęk.